jutranjo depresijo na poti v službo reši samo. Rock Radio, čisti rock.

Vsi radi rokamo. Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock. Well,